0: Janis Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: Bueno.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapris je zakon.

0: Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: To je Kapris. Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali. To je
0: Kapris.
1: Kapris.

0: del fuoco d'artificio.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapris je zakon.

0: Obala je zakon.
1: Obala je zakon.
2: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
4: Kapris je številka ena na Obali.